Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Manam z tym swoim 2011 remastrem brzmi jak gorzka kawa wypita w środku nocy. A przecież pamiętasz, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry w Tetrisa, która wciągała skuteczniej niż nie jeden toksyczny związek. To idealna metafora dla tego, co dzieje się w twojej głowie po takim klasyku, gdzie klocki emocji układają się same, choć rzadko kiedy pasują do rzeczywistości. Skoro już stakłeś w tę pułapkę wspomnień, nie ma sensu hamować, bo skoro życie to ciągły ruch, lepiej płynąć z prądem niż udawać, że nie czujesz tego klimatu. Teraz Drake i Non-Stop w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach nauczyliście się wspólnie nie wywalać orła na śliskiej podłodzie w kuchni, co jest totalnym mistrzostwem w tańcu. No bo wiadomo, o tym jest ten kawałek, o technicznej precyzji w unikaniu domowych kontuzji, a nie o jakimś tam imprezowaniu. A teraz w Radiu X-Vibe, Chromeo, Fancy Footwork dla Grażyny od Marka.

Benson Boone kazał nam zwolnić, co jest dość odważnym wyznaniem w świecie, gdzie wszyscy pędzą po kawę, której nie potrzebują, a w 1989 roku włoscy producenci z Black Box wpadli na pomysł i ukraść głos Loletty Holloway i stworzyć hit, który do dziś sprawia, że nogi same rwą się do parkietu, mimo szczerych chęci pozostania w bezruchu na kanapie. Więc skoro już zwalnialiśmy, czas wrzucić wyższy bieg, bo X-Bike przyszedł moment na Black Box i Ride on Time.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

to było I Like Me Better od Saint, Veranda Live w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista w ramach przygotowań do kariery pracował w kawiarni, gdzie podobno do perfekcji opanował parzenie kawy przelewowej? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Everclear. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Znowu siedzisz po ciemku i zastanawiasz się, czy to jeszcze noc, czy już początek końca świata w czasie nightmarek. Pamiętasz, jak w 1998 roku japońska firma wydała grę, w której postać miała przywoływać demony za pomocą telefonu? Ludzie tak bardzo wkręcili się w ten cyfrowy okultyzm, że w niektórych kręgach zaczęto wierzyć w realne nawiedzenia po przejściu finałowego poziomu. Totalny obłęd, bo w rzeczywistości chodziło tylko o słabe kody źródłowe, które wywoływały błędy telewizorów, a nie duchy z zaświatów. Szkoda tylko, że dzisiaj każdy tak się boi każdej dziwnej kreski na ekranie. Choć w X-Vibe serwujemy tylko czysty beat, bez żadnych fatum. Teraz Maroon 5 i Maps w radiu X-Vibe.

Marek Zielonek nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi mikrofalówki. Więc puszczamy No Roots, czyli dosłownie brak korzeni, żebyś wreszcie przestał wkręcać się w ten bezsensowny grunt. Tu w Radiu X-Vibe, Alice Merton, No Roots, dla Marka od kumpla, który też nie śpi.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do głosu kosmity mieszanki chrzątkania Chopa Pracha i oddechu starszych pani, co brzmi jak przepis na obłęd w czystej postaci i totalny koszmar, a ty wciąż masz przed oczami te wyłupiaste oczy w Nightmarek. Więc teraz Welcome to Hills i Into the Night płyną prosto w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zamienia się w czarno-biały film klasy B, a jedynym sensownym towarzystwem jest szum kabli i ten dziwny niepokój, który budzi się po północy. W 1986 roku pewien facet wpadł na pomysł, że sprzeda ludziom urządzenie do robienia popcornu w kształcie głowy klauna, które przy podgrzewaniu ziaren wydawało z siebie przeraźliwy pisk przypominający krzyk mordowanej maskotki, co idealnie pasuje do klimatu V-Vibe, gdzie obłęd jest stałym lokatorem. To był totalny popis marketingu dla osób z wyjątkowo słabymi nerwami, bo kto chciałby słuchać agonii komedianta w swojej kuchni, czekając na przekąszkę? Teraz ten rytm uderza w szybę, a Phil Collins swoim bitem sprawia, że każda sekunda ciągnie się jak guma do rzucia, więc chłoń V-Vibe, Phil Collins i In the Air Tonight.

wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek kupił płytę Michaela Jacksona i odkrył, że na okładce widać niewyraźną twarz w cieniu, która nie powinna tam być. Totalny obłęd, albo po prostu kiepski retusz w nightmarek. Nic tak nie psuje nastroju jak duch w twoim gramofonie. Teraz Taylor Swift i Cruel Summer lecą dla ciebie w X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że w 2004 roku świat obiegła wiadomość, która brzmi jak kiepski żart scenarysty tanich horrorów. Bo oto w Japonii pewien facet postanowił wyhodować gigantycznego kraba zrobionego z klocków Lego, co samo w sobie jest dość osobliwym hobby, ale gość wpadł w taki obłęd, że zaczął wierzyć, iż ten plastikowy stwór po zmroku zmienia swoje położenie w pokoju, a kiedy w końcu go zdemontował, to przez miesiąc czuł, jakby coś go obserwowało z kąta, co jest totalnie bez sensu, ale w X-Vibe lubimy takie historie o utracie zmysłów. A teraz czas na Ryszarda Rynkowskiego i wypijmy za błędy w Radiu X-Vibe.

Marek Zielonek nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi mikrofalówki. Więc puszczamy No Roots, czyli dosłownie brak korzeni, żebyś wreszcie przestał wkręcać się w ten bezsensowny grunt. Tu w Radiu X-Vibe, Alice Merton, No Roots, dla Marka od kumpla, który też nie śpi.

0: Radio X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.